0: vokalombe
1: vumva
0: na mikutira pocho ni kutamwa skirit
1: alright
0: spine
1: kicho
0: skola mulomo mera banyira vamaswe mutai mutobona macho cholo
1: kidite.

losanzima program ya zabana na nombolo ke 0662530888 lobone lungengba vatotshwane bomulikani vatotshwane bomulikani kavo maike bazwa famala losalitanimo ikapina ka top schema.